nayas gana, ambe hale ten, ul presida tago lala, ansa bego kai, hoga nayas kene, hoga nayas leche, yebe yaya tio, kuya ego soga, tada yo se.